Jeżeli w tybie piętno jedyna jedyna jest zwyczajna zawielościa, jak ja swej prawoj dusza skalicająca serce jada.